0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy: kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis, a od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Pogoda na dziś.
5: Po nocnych burzach, wichurach i solidnych opadach deszczu mamy sporo szkód w regionie, ale dzisiaj w pogodzie już zdecydowanie spokojniej. Co prawda wciąż będzie umiarkowany wiatr nam towarzyszył i opady deszczu również, w szczególności w okolicach południa. Takie opady znów w regionie mogą się pojawić, ale mogą pojawić się także przejaśnienia. Dodatkowo spadek temperatury. Dzisiaj w regionie maksymalnie 19 stopni.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Właśnie minęła
5: 8.
6: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla większości regionów. Sztuczna inteligencja pogrążyła pełnomocniczkę rządu. Jest dymisja. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Wieczorem mecz o półfinał w Cincinnati. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostrzeżenia przed burzami i wiatrem prawie w całej Polsce potrwają do popołudnia, miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do wieczora. Synoptycy prognozują silny deszcz i wiatr do 85 km na godzinę, a lokalnie grad. Są konsekwencje afery ze sztuczną inteligencją. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. To po tym, gdy wyszło na jaw, że przygotowany przez nią za publiczne pieniądze raport Polaków Portret Własny stworzyła sztuczna inteligencja. A w tekście raportu jest mnóstwo błędów. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
9: No musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
8: Raportem zajęła się też prokuratura. Wyjaśnia, czy nie doszło do złamania prawa. Od nowego tygodnia znowu może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. W poniedziałek prezydent USA ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu.
10: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
8: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć z końcem sierpnia. Kolejni oszuści próbują wykorzystać tragedię na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. W wypadku autokaru na Węgrzech przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Przewagą naszej tenisistki może być dłuższy odpoczynek. W ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka poddała się z powodu kontuzji, mówi Iga Świątek.
11: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
8: Świątek w Cincinnati broni tytułu. Mecz dziś wieczorem.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 2,5 minuty po godzinie 8. Cóż, trzeba trzymać kciuki za Igę Świątek, tym bardziej, że widać, że ta forma wróciła. Iga po poprzednim spotkaniu raczej nie powinna być zmęczona, bo po tym, jak skreczowała jej rywalka, to spotkanie trwało ledwie pół godziny. Next to me to na początek naszego dzisiejszego spotkania. Damian Kliński, cześć i zapraszam.

0: Halo Houston, mamy problem. Do Houston raczej się nie zgłaszamy z problemami, a problemów sporo po tych burzach i nawałnicy, jaka miała miejsce minionej nocy. W tej chwili na przykład strażacy usuwają powalone drzewo na zaparkowanym samochodzie. To przy ulicy Grunwaldzkiej na Kalickim Zagorzynku. W Kaliszu także m.in. duże powalone konary bądź drzewa na Wale Matejki czy przy ulicy Serbinowskiej. W dalszym ciągu w kilku miejscowościach nie ma prądu, między innymi w gminie Szczytniki. Tam kilka wsi bez prądu pozostaje, chociaż te awarie mają być właściwie w najbliższych minutach, z tego jak strona internetowa energii podaje. Awarie mają zostać usunięte, wyłączenia także w pojedynczych wsiach w regionie Ostrowa Wielkopolskiego, między innymi w gminie Sośnie czy Masanów. A jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to kierowcy również uważajcie, bo w wielu miejscach na waszej trasie można napotkać na powalone drzewa czy konary, większe gałęzie. To może sprawiać zagrożenie dla kierujących, więc pamiętajcie, jeśli takie utrudnienia na waszej trasie zauważycie, żeby poinformować odpowiednie służby. Możecie przestrzec także innych kierowców za pośrednictwem Radia Centrum.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Rein Me In, Sam Fender i Olivia Dean, za nami na antenie Radia Centrum. 18 minut już po godzinie 8, sobotni poranek, 22 sierpnia. A kto ma wolne, kto odpoczywa, a może niektórzy z was już w pracy o tej porze, po ciężkiej, burzowej nocy, także pełne ręce pracy mają strażacy w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Na Dolnym Śląsku sytuacja wygląda zdecydowanie jeszcze gorzej, ale dobra wiadomość jest taka, że wszelkie alerty pogodowe dla naszego regionu na dziś zostały już odwołane, więc przed nami względnie spokojna sobota.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
1: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A dokładnie już jutro będzie okazja do tego, żeby wybrać się na wyjątkowe wydarzenie, na ostatnią estradę folkloru 2026 do miejscowości Zduny, powiat krotoszyński. Tam ostatnia z trzech estrad folkloru, które w tym roku się w regionie pojawiły, które organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. To ostatnie wydarzenie oczywiście organizowane we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowej, południowo-wschodniej części Wielkopolski. Goście zobaczą także tradycyjne tańce, regionalne stroje ludowe, a wśród atrakcji m.in. targ sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, skrzyń i instrumentów ludowych. No i tradycyjnie zwieńczeniem będzie ludowka. No, potańcówka na taką ludową nutę. Więcej o wydarzeniach w regionie możecie przeczytać na naszej radiowej stronie na rc.fm. Jeśli chodzi o nadchodzące wydarzenia, no to także dożynki, te także w całym regionie. O nich także więcej informacji znajdziecie na rc.fm, a w głośnikach o poranku teraz już Angel i Shaggy.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: 12 minut pozostaje do godziny 9, no to skoro świt, sobotni świt, no to warto się zorientować, co, gdzie się dzieje w ten weekend. Dożynki oczywiście, dożynki czas zacząć, te zresztą już trwają od jakiegoś czasu. A gdzie dziś dokładnie te dożynki w regionie będą miały miejsce? 22 sierpnia to m.in. Zbierzk, gmina i miasto Stawiszyn i także gmina Mycielin. Też dzisiaj 22 sierpnia i dzisiaj także rozpoczynają się dożynki w Grabowie nad Prosną. Jutro również dożynki, jutro m.in. Kamień, jutro m.in. też gmina Lisków, więc dziać się będzie na pewno sporo. Taką rozpiskę, harmonogram, gdzie, kiedy dożynki będą miały miejsce w regionie, to znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum. Do góry mamy przypiętą taką zakładkę z takim właśnie harmonogramem, więc wszyscy dożynkowicze możecie się tam zorientować w temacie, a ja gram dalej teraz już w głośnikach Jennifer Page.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Burzowa noc za nami. Ewakuowano w kraju m.in. obozy harcerskie. Do tematu wrócimy niebawem. Szczegóły już o godzinie 9.
2: Reklama.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
5: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj zobaczyłem maksymalnie do 19 stopni, więc zdecydowane ochłodzenie po dość agresywnym, dynamicznym froncie, który przeszedł w nocy nad naszym regionem. Usuwanie szkód w dalszym ciągu zresztą trwa. Dzisiaj w pogodzie już zdecydowanie spokojniej, do tego także mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, także możliwe przejaśnienia. Towarzyszy nam również umiarkowany wiatr wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burzowa noc, za nami ewakuowano obozy harcerskie. Prezydent zawetował ustawę Lex Szarlatan, teraz przedstawił własną. Zamiast biletu autobusowego książka. We Wrocławiu warto jechać dziś z lekturą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wieczorem i w nocy ewakuowano 12 obozów harcerskich. Harcerzy przeniesiono do bezpiecznych budynków. To działania profilaktyczne z powodu burzy i silnego wiatru. Straż pożarna od północy do rana odnotowała 777 interwencji związanych z przejściem burzowego frontu. Mówi Wojciech Walens z Dolnośląskiej Straży.
6: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
5: Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Dłużej gwałtowna pogoda zostanie z nami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju też są jeszcze ostrzeżenia przed wichurami i burzami, ale po południu ma się uspokajać. Mapę zagrożeń z zaznaczonymi godzinami publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali wczoraj Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 16 osób, a rannych jest 130. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tzw. Lex Szarlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Czytasz książkę w autobusie i tramwaju? Możesz jechać dzisiaj za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury. Mówi Paulina Tyniec-Piszcz z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
7: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków, nie będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia. I w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
5: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków. I co ważne, jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę. Nie będą odpytywać z treści.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty, teraz po godzinie 9:00 zespół Fil na początek tej godziny. Pokaż, na co cię stać. To, tak mogą powiedzieć ci, którzy wstają od rana pełni energii i zaczynają sobotę. W kolejce The Colors będzie także zespół U2 i ich nowość.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 9. Kto dziś świętuje? Ochroniarze. Wszyscy. Dzisiaj dzień ochroniarza w kalendarza. Dzień pracownika ochrony. Gdzie tych pracowników ochrony spotykamy? No właściwie na każdym kroku. W markecie, w dyskoncie, w galerii handlowej, w hotelach, w biurowcach, w urzędach, sądach, przychodniach, szpitalach, na imprezach masowych, nawet na dożynkach są obecni, na dyskotekach. To są także często grupy konwojowe, ci odpowiedzialni za transport gotówki z bankomatów czy ze sklepów, ochrona VIP, ci, którzy ochraniają ważnych biznesmenów, polityków, celebrytów. Wielu pracowników ochrony w kraju mamy, a wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy. Brońcie dzielnie, a my gramy specjalnie dla was w dedykacji już teraz Rick Astley.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
3: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o narkotykach zakopywanych w lasach, zaprosimy na dożynki w gminie Stawiszyn, a na koniec zmiany w biegu Republiki Ostrowskiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 25-latka i 27-latek z województwa małopolskiego usłyszeli 3 zarzuty dotyczące obrotu narkotykami, między innymi w Wielkopolsce, a także ich posiadania. W dniu zatrzymania para miała przy sobie 187 gramów mefedronu, 78 gramów MDVP, który jest składnikiem tzw. dopalaczy oraz soli do kąpieli, a także tabletki MDMA. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Kępnie oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
3: Podejrzani, działając za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych i w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie, odbierali paczki z narkotykami. Cały proceder polegał na tym, że większe paczki o wadze do pół kilo zakopywane były w terenach leśnych, których położenie sprawcy poznawali dzięki przesyłanych za pośrednictwem tego komunikatora zdjęciom z danymi geolokalizacyjnymi. Następnie wykopywali oni te większe paczki, porcjowali zabezpieczony towar na mniejsze dawki i zakopywali.

0: za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Od połowy sierpnia na terenie całej południowej Wielkopolski odbywają się kolejne dożynki. Dzisiaj jedne z nich mają miejsce w gminie Stawiszyn. Gwiazdą wieczoru na boisku CKS Zbiersk będzie zespół Lombard.
2: Widzimy się w Zbiersku na dożynkach parafialno-gminnych. Zagramy dla Was stare i nowe przeboje zespołu Lombard. Będzie sentymentalnie i ostro. 45 lat zespołu Lombard. Do zobaczenia.
0: A zaprasza Marta Cugier, wokalistka zespołu Lombard. Koncert rozpocznie się o 20. Tym razem nie na ostrowskim rynku, który jest modernizowany, a na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego będzie zlokalizowany start oraz meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej. Zmianie uległa także trasa imprezy biegowej.
3: 63. bieg Republiki Ostrowskiej odbędzie się w niedzielę 25 października. Termin zatem nie uległ zmianie, bo z reguły ten jeden z najstarszych biegów ulicznych w Polsce organizowany jest w ostatnią lub przedostatnią niedzielę października. Nowa jest nie tylko trasa biegu, ale także jego organizator, którym w tym roku zostało Stowarzyszenie Tasomix Running Team. Start i meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej zlokalizowane będą na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego. Na tym obiekcie oddaną się również biegi dziecięce. Trasa biegu głównego poprowadzi z Kusocińskiego ulicami Kaliską, Sądową, Leduchowskiego i Piłsudskiego z powrotem na stadion przy Kusocińskiego. Jedna pętla liczy 5 km, a bieg główny to tradycyjnie dystans 10 km. Trasa posiadać będzie atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wkrótce mają ruszyć zapisy do biegu, do którego pozostały jeszcze nieco ponad 2 miesiące. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut pozostaje do 10:00.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Do tematu wrócimy już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 19 stopni, więc ochłodzenie, przewaga chmur, niewykluczone przelotne opady. Do tego towarzyszy nam umiarkowany wiatr wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Płomienie na katowickim targowisku. Policja ustala przyczyny pożaru. Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Żaglowce w Gdańsku, kolorowe łodzie na Żuławach. To będzie dzień wodnych atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek nocny pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stanowisk handlowych. Ogień pojawił się między drewnianymi boksami przy ulicy Mickiewicza, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej straży.
4: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
3: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
5: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
3: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Donald Trump oświadczył, że postrzega kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Chodzi o kluczowy szlak dla światowego transportu ropy. Trump zapowiedział też kolejne sankcje na Iran. W związku z tym benzyna może zdrożeć, spodziewają się eksperci. Dwie wodne parady dziś na Pomorzu. O 11 w Gdańsku prezentacja żaglowców z okazji imprezy Baltic Sail. Najlepiej widoczna będzie z mola w Brzeźnie. Z kolei niewielkie, ale barwne łodzie i kajaki popłyną na Żuławach z Nowego Dworu Gdańskiego. To z okazji święta rzeki Tugi, z którą wiąże się legenda.
6: Księżniczka o imieniu Tuga uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Tylko legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
3: Opowiada Monika Jastrzębska-Optis z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Początek parady w Nowym Dworze Gdańskim o 15. Gol w ostatniej akcji. Krakowia rzutem na taśmę pokonała Wieczystą w derbach Krakowa 3-2. To było pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w historii. Dzisiaj 3 spotkania w Ekstraklasie o 14.45. Korona Motor, a potem Piast Legia i Śląsk Widzew.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty już po 10:00. I'm still standing, Elton John.

prima ballerina i Margaret za nami. Co prawda wykonanie mało baletowe, do muzyki klasycznej było tutaj daleko, ale to całkiem solidna dawka przyjemnego popu od Margaret i osobiste wyznania w tym utworze. 9 minut po godzinie 10, a przed nami już Freestyler, bardzo energiczny utwór, który śmiało można zadedykować dzisiejszym solenizantom, w tym gronie Cezary, Tymoteusz, ale także między innymi znajdzie się w gronie solenizantów chociażby Lambert czy Siegfried. Takie bardziej oryginalne imiona. Jeśli takowych znacie, no to pozdrówcie ich bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: 19 minut po godzinie 10. Tak, to już przedostatni weekend wakacji. A jeśli chodzi o to, jak te wakacje można spędzić, jak ten weekend wakacji można sobie zorganizować, no to mamy kilka naprawdę bardzo ciekawych propozycji. Dziś, jeszcze dziś, między innymi mamy ostatnią estradę folkloru, to w Zdunach. Tam dziać się będzie naprawdę sporo. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A poza tym dożynki dziś, jutro, sporo dożynkowych imprez w całym regionie.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
6: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
7: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wspominaliśmy o dożynkach, wspominaliśmy o estradzie folkloru, ale uwaga, uwaga, bo w niedzielę także w parku w Gutowie w gminie Ostrów Wielkopolski ciekawa propozycja na spędzenie czasu, bo odbędzie się pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy po pałacu, majątku i po parku. A o szczegółach posłuchacie już za kilka chwil. Porcja informacji z regionu o 10.30.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy sprzęt w Kaliskim Szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy. A na koniec sport i nowa zawodniczka Basket Ostrowi zaczęła treningi z drużyną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 13 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczył Kaliski Szpital przy ulicy Poznańskiej na zakup nowoczesnego sprzętu. Na liście znalazły się aż 23 pozycje.
3: Projekt obejmował kupno nowego rezonansu magnetycznego, systemu do badań elektrofizjologicznych, echokardiografu, pompy kontrapulsacyjnej, defibrylatorów, kardiomonitorów, respiratorów transportowych, aparatów EKG, stymulatorów czasowych oraz pomp infuzyjnych. Sprzęty już działają i korzystają z nich pacjenci leczeni na oddziale kardiologicznym oraz w pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i elektroterapii, poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, zakładu diagnostyki obrazowej oraz na SOR-ze. Dla pacjentów oznacza to, że szpital polepszył swoje możliwości diagnostyczne, monitorowania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei dla medyków dostęp do nowoczesnej technologii. Koszt zakupów to 12 902 000 zł, z czego aż 11 755 000 stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W niedzielę w parku w Gutowie w gminie Ostrów Wielkopolski odbędzie się pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy po pałacu, majątku i parku. Wydarzenie rozpocznie nowy cykl spacerów organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Jak mówi Paweł Dolata, który będzie współprowadzącym niedzielny spacer, uczestnicy zobaczą i omówią jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe, a z gatunków egzotycznych m.in. iglicznię trójcierniową. Na pewno będzie rodzina łabędzi niemych, a także szansa na gęsi gęgawy, które na stawie Dalnik mają jedyne stanowisko lęgowe w gminie Ostrów Wielkopolski i całej północnej części powiatu ostrowskiego. Spacer rozpocznie się o 11:00. Julia Drop trenuje już z

0: to jak traktują sport, o to jak nawet się trenuje, bo u nas jest przeświadczenie, że się trenuje 2 razy dziennie, i rano, i wieczorem, a na przykład w Barcelonie trenowałyśmy raz dziennie, w okolicach od 12 do 15, 3 godziny i to na tyle.
1: Powiedziała Radiu Centrum Julia Drop. Zawodniczka nie kryje, że przejście do Ostrowa to zasługa tego, że znała trenera Mateusza Dwornika, który wcześniej pracował w Koninie, a także osoby prezes klubu Pauliny Misiek, byłej koszykarki z reprezentacyjnym doświadczeniem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Setki interwencji strażaków w całym kraju, niemal w całym kraju, to po bardzo odczuwalnych skutkach wichury. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Pro. Projekt Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Garnitury, który wybrać, ale który?
10: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. W tej chwili już częściowe przyjaśnienia, ale to raczej chmury będą dziś dominować. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami także dzisiaj po południu będą obowiązywać do godziny 17. Początkowo odwołane ostrzeżenia teraz wracają, ale to są ostrzeżenia tego najniższego pierwszego stopnia, więc już aż tak niebezpiecznej sytuacji pogodowej się nie przewiduje, aczkolwiek może zagrzmieć i opady mogą się jeszcze dziś pojawić. Do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 11.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Silny wiatr paraliżuje Mazowsze. Zamknięto niektóre parki. Krwawy atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ponad setka rannych. Perła dawnej Łodzi po rewitalizacji. Odnowiono famuły poznańskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mazowsze szczególnie mocno odczuwa skutki wichury. Strażacy od rana interweniowali już ponad 800 razy, z czego ponad 250 w samej Warszawie. Mówi Michał Jędraszek z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
7: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
6: Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 osób zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
8: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymir Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
9: Absolutne zwierzstwo Rosja.
8: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
9: Nam dopomaga.
8: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
6: Na granicach z Rosją i Białorusią powstaną 53 magazyny z elementami fortyfikacyjnymi programu Tarcza Wschód. Na razie działa 18 takich miejsc. Wojsko chce, by w razie zagrożenia można było szybko przerzucić na granicę zapory i inne elementy inżynieryjne. Stałych zapór nie buduje się tam, gdzie występują naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeki, bagna i lasy. Sanepid ostrzega przed obecnością szkodliwej bakterii w jednej partii czekoladowego pudingu proteinowego. Chodzi o produkt Pilos High Protein. Bakterie mogą powodować zatrucie pokarmowe. Puding sprzedawany był w sklepach Lidl. Sklep sam zgłosił problem i już wycofuje te partie produktu. W Łodzi ożyła historia dawnego miasta włókniarzy. Zakończył się remont robotniczych famuł Izraela Poznańskiego przy Ogrodowej. Uwagę przyciągają czerwona cegła, drewniane schody i zabytkowe detale. Można już zwiedzić XIX-wieczne osiedle. Właśnie zaczyna się tam piknik.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty teraz po 11:00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Ja się staram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A gdzie Radio Centrum będzie jutro? Jutro będziemy w Gołchowie ponownie, bo jutro dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt. Jak wygląda codzienna opieka nad żubrami? Jaką rolę w ochronie i odbudowie populacji tego niezwykłego gatunku odegrali leśnicy? Dlaczego edukacja jest tak ważna dla ochrony przyrody? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się właśnie zaglądając jutro do Gołchowa, ale także będzie można o tym wszystkim posłuchać na antenie Radio Centrum, bo nasze plenerowe studio Live Plus pojawi się właśnie w Gołchowie przy pokazowej zagrodzie zwierząt. Tam będzie Marzanna Forysiak i tam będzie towarzyszyć naszym słuchaczom na miejscu podczas nadchodzącego dnia otwartego, więc bądźcie jutro z nami, a my gramy teraz już dalej. Dance w głośnikach, w kolejce już Taylor Swift, będzie też Sarsa, jej nowość. I ma

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Nad Kaliszem, powiatem kaliskim, w nocy przeszła silna burza, ulewa i silny wiatr również dał się we znaki. Jakie szkody, ile interwencji straży pożarnych? Takie podsumowanie w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli już o 11.30.

0: 11.30 na zegarach. Porcję informacji z regionu przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o konsultacjach społecznych w sprawie aquaparku. Zaprosimy na dzień otwarty w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, a na koniec szybowcowe Mistrzostwa Juniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczniemy jednak od podsumowania nocy, gdzie nad Kaliszem i powiatem przeszła z piątku na sobotę silna burza zapowiadana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kaliscy strażacy odnotowali kilkanaście interwencji związanych z jej skutkami. Jak przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej, od piątku w związku z warunkami atmosferycznymi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odnotowała łącznie 14 zdarzeń. Wszystkie one dotyczyły powalonych drzew i konarów. Szczęśliwie w żadnej z tych interwencji nie odnotowano osób poszkodowanych.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ponad 58% uczestników konsultacji społecznych opowiedziało się za budową aquaparku w Ostrowie Wielkopolskim. W głosowaniu wzięło udział prawie 1500 mieszkańców. Radny Jakub Paduch podkreśla jednak, że wynik nie daje władzom miasta zgody na budowę obiektu za wszelką cenę.
4: To były rekordowe konsultacje społeczne w historii ostrowskiego samorządu. W ankiecie dotyczącej budowy akwaparku wzięło udział prawie 1500 osób. Za inwestycją opowiedziało się ponad 58% uczestników. Głosowanie poprzedziła bezprecedensowo w historii ostrowskiego samorządu miejska kampania promocyjna. W Ostrowie pojawiły się billboardy i plakaty, a w internecie publikowano spoty i rolki zachęcające do głosowania na tak. Zdaniem przewodniczącego Jakuba Paducha, reprezentującego większościową w Radzie Miejskiej Grupę Radnych, wynik pokazuje jednak zarówno poparcie dla samego pomysłu, jak i silną grupę jego przeciwników.

0: spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe kredytu w wysokości około 90 milionów złotych. Zabezpieczeniem długu miałaby być rekompensata wypłacana spółce z budżetu miasta. O finansowaniu akwaparku radni będą rozmawiać już 24 sierpnia. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej mają debatować nad dwoma projektami uchwał złożonymi przez prezydent miasta. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Już w tę niedzielę do Gołuchowa na dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Gołuchowskiego Ośrodka Kultury Leśnej. Będzie to idealna okazja, by z bliska przyjrzeć żubrom, konikom polskim, danielom czy dzikom.
3: Od 9.30 do 14.00 co pół godziny zaplanowaliśmy zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. O godzinie 15.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu imię dla żubra. O 16.00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Profesor dr habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. Będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17.00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a warto też uważnie się porozglądać i znaleźć mobilne studio Radia Centrum, gdzie spotkać będziecie mogli naszą prezenterkę, Marzannę Forysiak. Z lekkim opóźnieniem z uwagi na pogodę, ale wystartowały. Mowa o 54. szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz zawodach Ostrów Glide, które rozgrywane są na lotnisku w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Bonjour, pardon, merci, czyli wielki przebój od Céline Dion tuż przed powrotem na wielką scenę. Céline Dion z tym utworem wczoraj wskoczyła już na drugie miejsce naszej radiowej listy przebojów Top 30, a na szczyt, na sam szczyt wskoczył Dawid Podsiadło z piosenką Na Błysk. A przypomnę oczywiście, że cały czas głosować na swoje ulubione utwory możecie ponownie na naszej radiowej stronie na rc.fm, zakładka Lista przebojów. Do następnego notowania sporo czasu pozostało. To będzie kolejny piątek po godzinie 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Gwałtownie rośnie ta liczba i statystyka dotycząca tego, ile razy strażacy w kraju interweniowali po burzach. Tych interwencji na tę chwilę blisko 2000, całkiem sporo. Do tematu wrócimy już o godzinie 12. Będzie także zapowiedź Premier League, czyli fani angielskiej piłki mają powody do radości.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
2: Reklama.
6: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Pogoda na dziś.
1: Niewykluczone, że jeszcze dziś, jeszcze tego popołudnia, gdzieniegdzie w regionie zagrzmi. Mamy bowiem ponownie ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW. Dzisiaj zachmurzenie spore z przejaśnieniami i z możliwymi opadami deszczu właśnie podczas przejściowych burz. Do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu, no i znaczne ochłodzenie. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 19 stopni.
6: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Właśnie minęła
1: 12.
9: Radio Centrum.
10: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Burzowy front nad Polską, ulewy na Kujawach i Pomorzu. A na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia z sygnałów alarmowych. Wystartowały angielskie rozgrywki Premier League. Łatwo wygrał Arsenal, dziś gra Manchester United. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już blisko 2000 razy, a zgłoszeń cały czas przybywa. W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych budynków. Także ze szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Mówi Przemysław Baniecki z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej.
12: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
11: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto Łazienki Królewskie. W całym kraju podczas festynów i dożynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżniać syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
13: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
11: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Śląsku. Cieśnina Ormus to amerykańskie terytorium, oświadczył Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. Zaczął się nowy sezon Premier League. Na inaugurację mistrzowie Anglii, piłkarze Arsenalu Londyn wygrali łatwo z Coventry City 3-0. O 13.30 zagra dziś Manchester United na wyjeździe z Hull City.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 3 minuty po 12.00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No jeszcze niespełna 3 miesiące, a cały świat będzie mówił tylko o tym, o premierze GTA 6, czyli najdroższej i najbardziej wyczekiwanej grze w historii świata, w historii dotychczas jakiejkolwiek, jeśli chodzi o gry na konsole i na pecety. Będzie się działo, to na pewno, a już teraz na przykład amerykańska armia wprowadza urlop na granie w GTA, pod warunkiem oczywiście przedłużenia kontraktu. Dowództwo amerykańskiej 3. Dywizji Piechoty obiecało 4-dniowe przepustki z okazji premiery GTA 6 właśnie dla wszystkich żołnierzy, którzy przedłużą swój kontrakt z armią o co najmniej 2 lata. Dotychczas już 20 osób skorzystało z takiej oto oferty. No cóż, każdy sposób jest dobry do tego, żeby zachęcić, a że GTA 6 będzie na tyle głośne, pewnie jeszcze nie jeden amerykański żołnierz z tego faktu skorzysta. No cóż, teraz zagramy. Zespół Ozon w głośnikach to chyba jeszcze czasy GTA Vice City, o ile się dobrze nie mylę, a w kolejce Brave i Dolce Vita.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Na wakacje.
10: Lada chwila kolejna porcja informacji z regionu, w nich między innymi o biegu Republiki Ostrowskiej, a także między innymi gwiazda zespołu Lombard zaprosi na kolejne dożynki w regionie. Szczegóły za moment.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 12:30 na zegarach. Teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o narkotykach zakopywanych w lasach, zaprosimy na dożynki w gminie Stawiszyn, a na koniec zmiany w biegu Republiki Ostrowskiej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 25-latka i 27-latek z województwa małopolskiego usłyszeli 3 zarzuty dotyczące obrotu narkotykami, między innymi w Wielkopolsce, a także ich posiadania. W dniu zatrzymania para miała przy sobie 187 gramów mefedronu, 78 gramów MDVP, który jest składnikiem tzw. dopalaczy oraz soli do kąpieli, a także tabletki MDMA. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Kępnie oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
4: Podejrzani, działając za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych i w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie, odbierali paczki z narkotykami. Cały proceder polegał na tym, że większe paczki o wadze do pół kilo zakopywane były w terenach leśnych, których położenie sprawcy poznawali dzięki przesyłanych za pośrednictwem tego komunikatora zdjęciom z danymi geolokalizacyjnymi. Następnie wykopywali oni te większe paczki, porcjowali zabezpieczony towar na mniejsze dawki i zakopywali je w kilkuset innych wskazanych na komunikatorze lokalizacjach.
2: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Porcjowane paczki z narkotykami zakopywane były w Wielkopolsce i na Śląsku. Na koniec informacje o ich lokalizacji otrzymywali ich klienci. Podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Śledczy nie podają szczegółów, sprawa ma charakter rozwojowy. Jednak jak zaznacza prokurator Maciej Meller, sposób przekazywania narkotyków jest nowy. Tym samym śledczy uczulają rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży o nowym i łatwym dostępie małoletnich do narkotyków właśnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Od połowy sierpnia na terenie całej południowej Wielkopolski odbywają się kolejne dożynki. Dzisiaj jedne z nich mają miejsce w gminie Stawiszyn. Gwiazdą wieczoru na boisku CKS Zbiersk będzie zespół Lombard.
5: Widzimy się w Zbiersku na dożynkach parafialno-gminnych. Zagramy dla Was stare i nowe przeboje zespołu Lombard. Będzie sentymentalnie i ostro. 45 lat zespołu Lombard. Do zobaczenia.
2: A zaprasza Marta Cugier, wokalistka zespołu Lombard. Koncert rozpocznie się o 20:00. Tym razem nie na ostrowskim rynku, który jest modernizowany, a na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego będzie zlokalizowany start oraz meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej. Zmianie uległa także trasa imprezy biegowej.
6: 63. bieg Republiki Ostrowskiej odbędzie się w niedzielę 25 października. Termin zatem nie uległ zmianie, bo z reguły ten jeden z najstarszych biegów ulicznych w Polsce organizowany jest w ostatnią lub przedostatnią niedzielę października. Nowa jest nie tylko trasa biegu, ale także jego organizator, którym w tym roku zostało Stowarzyszenie Tasomix Running Team. Start i meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej zlokalizowane będą na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego. Na tym obiekcie odbędą się również biegi dziecięce. Trasa biegu głównego poprowadzi z Kusocińskiego ulicami Kaliską, Sądową, Leduchowskiego i Piłsudskiego z powrotem na stadion przy Kusocińskiego. Jedna pętla liczy 5 km, a bieg główny to tradycyjnie dystans 10 km. Trasa posiadać będzie atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wkrótce mają ruszyć zapisy do biegu, do którego pozostały jeszcze nieco ponad 2 miesiące. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: warto się wybrać.
1: Już jutro do Gołchowa, gdzie będzie miał miejsce dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Co tam czeka na gości? Spotkanie z bliska z żubrami. Doskonała okazja, by zagrodę żubrów, koników polskich, danieli czy dzików zobaczyć z perspektywy zwierząt. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowania populacji żubra, powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 pokazowym karmieniem żubrów, ale to nie jedyne atrakcje, jakie na ten dzień zaplanowano, bo między innymi od 9:30 do 14:30 co pół godziny zaplanowano zwiedzanie gospodarczej części zagrody. O 15:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra. O 16:00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Będzie można wtedy o tych żubrach dowiedzieć się naprawdę wiele. Będzie także czas na rozmowę, na pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną. A co warto zaznaczyć, my jako Radio Centrum tam na miejscu będziemy. Nasze plenerowe studio Live Plus pojawi się w Gołchowie, właśnie przy zagrodzie pokazowej żubrów, i tam będzie nasza prezenterka Marzanna Forysiak. Można podejść, można porozmawiać, można zobaczyć nas na żywo. To jest taka wyjątkowa okazja, kiedy to radio spotyka się z wami, a okoliczności przyrody będą na pewno ku temu sprzyjać i będą naprawdę bardzo przyjemne, bo pogoda również zapowiada się całkiem w porządku.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wróci temat dotyczący zmian podatkowych, będzie także o interwencjach straży pożarnych, a także o aktorach, którzy dziś czytają książki przechodniom, gdyż trwa Europejska Noc Literatury. Kogo można spotkać m.in. na ulicach Wrocławia, szczegół już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 19 stopni. Przejściowe opady deszczu są możliwe, niewykluczone także burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW obowiązując, więc może gdzieś zagrzmieć. Do tego możliwe też przejaśnienia. Umiarkowany wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta.
6: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
5: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa. A na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
7: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. A ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
5: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 13:00.

0: Największy przebój o lecie roku 2000 od zespołu Sami. 13 minut po godzinie 13. Lato. No, przygoda szybko skończy się, faktycznie. Można by powiedzieć, że ta przygoda z latem powoli dobiega końca. Lato było gorące, mieliśmy kilka fal upałów całkiem solidnych, ale wszystko wskazuje na to, że już tego lata temperatury 30 stopni przynajmniej w naszym regionie nie przekroczą. Do końca astronomicznego lata pozostał już tylko miesiąc, a więc gdzieś tam już na horyzoncie majaczy nadchodząca jesień i coraz krótsze dni, bo wrzesień to jest ten miesiąc w roku, kiedy tego dnia staje się coraz mniej, kiedy ta zmiana jest najbardziej widoczna i dzień staje się zdecydowanie krótszy. Już w tej chwili jest krótszy o 2 godziny i 24 minuty od momentu, kiedy to w czerwcu musieliśmy zaciągać rolety bądź żaluzje, żeby spokojnie pójść spać, jeśli chcieliśmy pójść spać nieco wcześniej. Czas leci nieubłaganie, ale jesień ma swoje dobre strony, piękne, kolorowe obrazki, jesieniary, kocyk, herbatka i do tego grzybiarze. Przy takich pogodach, jeśli się utrzymają, to te grzyby pewnie już lada moment w lasach się pojawią. Co jeszcze przed nami, jeśli chodzi o muzykę? Shanghai, Fool's Garden, będzie też Ace of Base, to już za moment.
1: Reklama.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
8: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Za niemal 13 milionów złotych zakupy zrobił Kaliski Szpital. Jaki sprzęt został zakupiony i z jakich środków? O tym będziemy mówić niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 13.30.

0: 13.30 na zegarach, teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy sprzęt w Kaliskim Szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy, a na koniec sport i nowa zawodniczka Basket Ostrowi zaczęła treningi z drużyną.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 13 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczył Kaliski Szpital przy ulicy Poznańskiej na zakup nowoczesnego sprzętu. Na liście znalazły się aż 23 pozycje.
4: Projekt obejmował kupno nowego rezonansu magnetycznego, systemu do badań elektrofizjologicznych, echokardiografu, pompy kontrapulsacyjnej, defibrylatorów, kardiomonitorów, respiratorów transportowych, aparatów EKG, stymulatorów czasowych oraz pomp infuzyjnych. Sprzęty już działają i korzystają z nich pacjenci leczeni na oddziale kardiologicznym oraz w pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i elektroterapii, poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, zakładu diagnostyki obrazowej oraz na SOR-ze. Dla pacjentów oznacza to, że szpital polepszył swoje możliwości diagnostyczne, monitorowania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei dla medyków dostęp do nowoczesnej technologii. Koszt zakupów to 12 902 000 zł, z czego aż 11 755 000 stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W niedzielę w parku w Gutowie w gminie Ostrów Wielkopolski odbędzie się pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy po pałacu, majątku i parku. Wydarzenie rozpocznie nowy cykl spacerów organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Jak mówi Paweł Dolata, który będzie współprowadzącym niedzielny spacer, uczestnicy zobaczą i omówią jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne i dęby szpłukowe, a z gatunków egzotycznych m.in. iglicznię trójcierniową. Na pewno będzie rodzina łabędzi niemych, a także szansa na gęsi gęgawy, które na stawie Dalnik mają jedyne stanowisko lęgowe w gminie Ostrów Wielkopolski i całej północnej części powiatu ostrowskiego. Spacer rozpocznie się o 11. Julia Drop trenuje już z Beniaminkiem pierwszej ligi kobiet Basket Ostrowia, a wcześniej 31-letnia koszykarka, która pochodzi z Konina, oprócz gry w czołowych klubach w Polsce występowała w Barcelonie, ale nie tylko, o czym opowiedziała Radiu Centrum. Wspomnienia będą nie tylko z Katalonii. Szkoda, że wcześniej nie wyjechałam do innych lig, dodawała nowa zawodniczka Basket Ostrowi.
5: Ja w ogóle będę wspominała wiele rzeczy po drodze jeszcze, bo i się zdarzył Izrael, i się zdarzyła Australia. Żałuję, że tak późno zaczęłam wyjeżdżać i żeby grać w innych krajach, bo to już nawet nie chodzi o samą koszykówkę, ale o ludzi, o podejście ich do sportu, o to, jak traktują sport, o to, jak nawet się trenuje, bo u nas jest przeświadczenie, że się trenuje dwa razy dziennie, i rano, i wieczorem, a na przykład w Barcelonie trenowałyśmy raz dziennie, w okolicach od 12 do 15, 3 godziny i to na tyle.
2: Powiedziała Radiu Centrum Julia Drop. Zawodniczka nie kryje, że przejście do Ostrowa to zasługa tego, że znała trenera Mateusza Dwornika, który wcześniej pracował w Koninie, a także osoby prezes klubu Pauliny Misiak, byłej koszykarki z reprezentacyjnym doświadczeniem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niebezpieczny wypadek podczas przygotowań do dożynek w jednej z gmin w województwie łódzkim. Wybuchła butla z gazem w budynku, w którym znajdowały się członkinie koła gospodyń wiejskich. 6 kobiet trafiło do szpitala. Do tematu wrócimy już o godzinie 14:00. Wtedy kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. Będzie także zapowiedź nadchodzącego meczu polskich siatkarzy.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: I już tylko 4 minuty pozostają do godziny 14:00 w studiu Radia Centrum. Ze mną już Grażyna Marcinia, która gdzieś tu szuka mikrofonu. Już
4: jestem,
1: mamy.
4: Mikrofon jest tu.
1: Mikrofon na
4: zawsze.
1: Miejscu, tak. Mikrofon, gąbeczka, wszystko gotowe do popołudnia z muzyką i ze słuchaczami Radia Centrum, rozumiem.
4: Z kroplą deszczu, jakąś taką małą,
1: może być ta
4: jakaś taka
1: deszczu.
4: Delikatna chmura, która się gdzieś tam tuli.
1: Tej kropli deszczu Gabriel Fleszar kiedyś śpiewał, w sumie nic innego takiego popularnego nie zaśpiewał, ale ten utwór mu wyszedł na pewno. Dzisiaj Dzień Pracownika Ochrony, między innymi.
4: O, możemy chronić na przykład swoje dane osobowe.
1: No, ostatnio to popularny i modny temat. Zastrzeżcie swój PESEL. A po godzinie 14:00 Grażyna Marciniak. Ja dziękuję za dziś. Damian Klimiński, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze sporo słońca, ale miejscami już zdecydowanie więcej chmur, przelotne opady deszczu, intensywniejsze w niektórych miejscach lokalnie. I do tego wszystkiego jeszcze niewielkie zagrożenie tym, że gdzieś może zagrzmieć w naszym regionie. 19 stopni, w niektórych miejscach jeszcze niecała 20 utrzymuje się na termometrach.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 14.01.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia w remizie strażackiej. 6 kobiet zostało rannych. Po burzowym poranku pogoda powoli wraca do normy. Polskie siatkarki szykują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. O 18:00 mecz z Węgrami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem. Butla eksplodowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to województwo łódzkie. A stało się to w trakcie przygotowań do dożynek. Poszkodowane kobiety to członkinie koła gospodyń wiejskich. Zostały poparzone, trafiły do szpitali. Po niebezpiecznej nocy pogoda stopniowo wraca do normy. W wielu miejscach nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami. Jednak, jak podkreśla synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, z każdą godziną warunki będą coraz spokojniejsze.
5: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
4: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli interweniować ponad 4000 razy. Zebrano 1/3 koniecznych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrzeba do tego 132 tysięcy podpisów. Błażej Kulesza.
6: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
7: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
6: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
8: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą, 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, tym się zajmuję.
6: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne.
4: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki o 18:00 zagrają dziś swój pierwszy mecz z Węgierkami. W Lidze Narodów nasze zawodniczki zagrały poniżej oczekiwań, ale nasza środkowa Maja Koput wierzy, że będzie tylko lepiej.
9: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
4: Biało-czerwone trafiły do grupy A. Oprócz Węgier są tam Turcja, Niemcy i Łotwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Pokaż, na co cię stać, to już prawie muzycznie się zrobiło. 4,5 minuty po 14, tak. A gdybyśmy chcieli coś tutaj jeszcze muzycznie ukroić, na pewno będzie tutaj sporo torcików po południu. Ja w takim nastroju kawowo-tortowym mam nadzieję, że się wstrzeliłam w te wasze dzisiejsze propozycje. Skoro pochmurne na zewnątrz, to może tak popisiadujmy sobie z muzyką, z informacjami i będziemy na bieżąco. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
1: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: I te pay, i te day z klejanie kropelką i nie wiem co jeszcze 22 dzisiaj w kalendarzu. Na jutro 23. No i tego 23 będzie szansa, żeby zobaczyć studio plenerowe Radia Centrum i pojawić się w dniu otwartym w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Trzeba się zapisać na różne programy. Będzie między innymi o 9 pokazowe karmienie żubrów. To dopiero się zaczyna program, który zaplanowano na cały dzień. My tam będziemy, a właściwie będzie tam Marzanna Forysiak i stamtąd na pewno będziemy słyszeć różne historie związane z żubrami właśnie. A dzień otwarty pokazowej zagrody zwierząt między 9 a 17 jutro w Gołuchowie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: 27 minut po godzinie 14. Czas dożonkowy trwa. My o 14.30 wybierzemy się do gminy Stawiszyn i opowiemy, co tam na dzisiejszej scenie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wiktor Waligura, to jest co? Czas na przerwę w muzyce po to, żeby zobaczyć co w regionie, a o tym opowie Łukasz Kostecki, minęła 14.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o narkotykach zakopywanych w lasach, zaprosimy na dożynki w gminie Stawiszyn, a na koniec zmiany w biegu Republiki Ostrowskiej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 25-latka i 27-latek z województwa małopolskiego usłyszeli 3 zarzuty dotyczące obrotu narkotykami, między innymi w Wielkopolsce, a także ich posiadania. W dniu zatrzymania para miała przy sobie 187 gramów mefedronu, 78 gramów MDVP, który jest składnikiem tzw. dopalaczy oraz soli do kąpieli, a także tabletki MDMA. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Kępnie oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
4: Podejrzani działając za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych i w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie odbierali paczki z narkotykami. Cały proceder polegał na tym, że większe paczki o wadze do pół kilo zakopywane były w terenach leśnych, w których położenie sprawcy poznawali dzięki przesyłanych za pośrednictwem tego komunikatora zdjęciom z danymi geolokalizacyjnymi. Następnie wykopywali oni te większe paczki, porcjowali zabezpieczony towar na mniejsze dawki i zakopywali je w kilkuset innych wskazanych na komunikatorze lokalizacjach.
2: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Porcjowane paczki z narkotykami zakopywane były w Wielkopolsce i na Śląsku. Na koniec informacje o ich lokalizacji otrzymywali ich klienci. Podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Śledczy nie podają szczegółów, sprawa ma charakter rozwojowy. Jednak jak zaznacza prokurator Maciej Meller, sposób przekazywania narkotyków jest nowy. Tym samym śledczy uczulają rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży o nowym i łatwym dostępie małoletnich do narkotyków właśnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Od połowy sierpnia na terenie całej południowej Wielkopolski odbywają się kolejne dożynki. Dzisiaj jedne z nich mają miejsce w gminie Stawiszyn. Gwiazdą wieczoru na boisku CKS Zbiersk będzie zespół Lombard.
5: Widzimy się w Zbiersku na dożynkach parafialno-gminnych. Zagramy dla Was stare i nowe przeboje zespołu Lombard. Będzie sentymentalnie i ostro. 45 lat zespołu Lombard. Do zobaczenia.
2: A zapraszam Marta Cugier, wokalistka zespołu Lombard. Koncert rozpocznie się o 20. Tym razem nie na Ostrowskim Rynku, który jest modernizowany, a na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego będzie zlokalizowany start oraz meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej. Zmianie uległa także trasa imprezy biegowej.
6: 63. bieg Republiki Ostrowskiej odbędzie się w niedzielę 25 października. Termin zatem nie uległ zmianie, bo z reguły ten jeden z najstarszych biegów ulicznych w Polsce organizowany jest w ostatnią lub przedostatnią niedzielę października. Nowa jest nie tylko trasa biegu, ale także jego organizator, którym w tym roku zostało stowarzyszenie Tasomix Running Team. Start i meta 63. biegu Republiki Ostrowskiej zlokalizowane będą na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego. Na tym obiekcie odbędą się również biegi dziecięce. Trasa biegu głównego poprowadzi z Kusocińskiego ulicami Kaliską, Sądową, Leduchowskiego i Piłsudskiego z powrotem na stadion przy Kusocińskiego. Jedna pętla liczy 5 km, a bieg główny to tradycyjnie dystans 10 km. Trasa posiadać będzie atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wkrótce mają ruszyć zapisy do biegu, do którego pozostały jeszcze nieco ponad 2 miesiące. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 10 kilometrów i inne takie odległości. Można już dostać zadyszki na starcie. 25 minut do 15. Są tacy, którzy naprawdę potrafią biegać. Niezależnie od pogody, nawet dzisiaj, nawet w deszczu, nawet rano, zwłaszcza rano.

0: Ej, końcówka lata nie sprzyja kąpieli, przynajmniej nad Bałtykiem. Zakaz wchodzenia do Bałtyku obowiązuje na części kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. A tam znów wysokie fale, silny wiatr. W Świnoujściu nie pokąpiemy się, w Kołobrzegu, w Gdańsku, w Krynicy Morskiej. Ale jeszcze jest szansa, żeby pospacerować. Niektórym taka plaża się marzy, niezależnie od tego, czy wieje, czy nie.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.

0: Jeszcze końcówka wakacji, marzy nam się jakiś cichy kąt, dosłownie cichy. W dobie rosnącej popularności quietcation coraz więcej osób poszukuje miejsc, gdzie można uciec właśnie od miejskiego zgiełku, od tłumów turystów, odpocząć, złapać oddech, wyciszyć się. Takie wyspy, które są jeszcze w Europie, pozostają ostoją ciszy i spokoju. Ciekawe, na jak długo, jak teraz zrobiono taki przegląd i stwierdzono, gdzie najlepiej właśnie wziąć pod uwagę kierunki, kiedy chcemy tak odpocząć z daleka od zgiełku. Taka niewielka grecka wyspa Nafi jest na szczycie tego zestawienia. Okazuje się, że tam brak lotniska, puste plaże, tylko 300 mieszkańców. Najcichsza wyspa Europy, no ale oni tam już miejscowi dbają o to, żeby te plaże były puste, piękne i czyste. Przede wszystkim dzięki temu, że sami tam gospodarują bardzo dobrze tymi zasobami. No, jeżeli się okaże, że ktoś będzie chciał tam przyjechać z dala od zgiełku, tłumów i hałasu odpocząć, to wkrótce, oby się to nie zmieniło i już nie byłoby marzeniem tych, którzy chcą być w takich spokojnych miejscach. No, bardzo szybko się zapełniają takie różne zakątki świata, gdzie okazuje się, że jeszcze stopa człowieka nie dotarła. No ale wystarczy tylko, że coś się znajdzie w internecie i potem już sznureczek klientów, turystów pędzi.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przygotowywały posiłek na dożynki, no i doszło do eksplozji gazu. To w Łódzkiem między innymi. Ten temat w wiadomościach już za 5 minut na antenie Radio Centrum. O 15 też między innymi będziemy mówić o tym, że długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Szczegóły za kilka minut.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Reklama.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze się nie wypadało, w niektórych miejscach regionu jeszcze może pokropić, a dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Za to temperatura powoli spada, 17 stopni teraz. Ta najniższa w nocy, to już sprawdzamy, około 13 stopni, 12 nad ranem.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 6 kobiet zostało rannych po eksplozji w strażackiej remizie. Wyrzutnie Patriot stanęły w Płocku i Lublinie, potwierdza minister obrony. Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach. Pogoda jest niebezpieczna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kobiety przygotowujące lokalne dożynki zostały poważnie ranne. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem doszło do eksplozji, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie.
6: Dzisiaj około godziny 9.20 najprawdopodobniej w wyniku rozstrzelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
5: 6 poszkodowanych kobiet to członkinie koła gospodyń wiejskich. Wyrzutnie Patriot pojawiły się w nowych miejscach w Polsce. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach Płocka i Lublina. Wiadomość potwierdził dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Dramatyczne wieści ze Szwecji. 18-letni uczeń szkoły średniej zaatakował mieczem innych uczniów. Zmarła 17-latka. 2 nastolatków zostało poważnie rannych. Napastnik uchodził za osobę cichą i nieśmiałą, ale był już skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Policja twierdzi, że jego zachowanie mogło mieć związek z pewnym promującym przemoc kontem na TikToku. Po południu na części nadbałtyckich kąpielisk wywieszono czerwone flagi. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o stosowanie się do oznaczeń, bo sytuacja na plażach może zmieniać się bardzo szybko. Długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Tak twierdzą szwedzcy naukowcy. Zbadali osoby po 60. I twierdzą, że widzą związek między długimi przerwami w posiłkach, a problemami zdrowotnymi, ale jednocześnie nie przesądzają, czy to właśnie te długie przerwy są przyczyną problemów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tu mówią nie podjadać, tu mówią nie przerywać jedzenia. 3,5 minuty po 15, muzyka non-stop. No nie, z przerwą na informacji, więc wszystko równowadze.

0: opłacać w okolicznościach przyrody. Można tak na przykład skorzystać z propozycji jutrzejszej. Pokazowa zagroda zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie w dniu otwartym będzie miała naprawdę sporo do zaoferowania. Zapisy cały czas trwają. O 9:00 pokazowe karmienie żubrów w Gołchowie. Wiele atrakcji w ciągu dnia. Od 9:30 do 14:00 co pół godziny zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. A o 15:00 rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra. Co jeszcze czeka Was w Gołchowie? Na pewno sporo o tym na RCFM z perspektywy zwierząt, ale nie tylko, bo Studio Live Radia Centrum na żywo, również będziemy tam na miejscu. Na miejscu będzie Marzanna Forysiak, zapraszamy oczywiście w jej imieniu. No i taki wakacyjny czas jeszcze właśnie wśród przyrody, w otoczeniu żubrów, jak znalazło.
1: Radio Centrum i tu, i tam.
2: Bo

0: Reklama.
1: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Nowy sprzęt w Kaliskim Szpitalu do leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Ten temat m.in. w wiadomościach o 15.30, to już za 4 minuty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zbliża się 15.30. O tym, co w regionie, opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy sprzęt w Kaliskim Szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy, a na koniec sport i nowa zawodniczka Basket Ostrowi zaczęła treningi z drużyną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 13 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczył Kaliski Szpital przy ulicy Poznańskiej na zakup nowoczesnego sprzętu. Na liście znalazły się aż 23 pozycje.
3: Projekt obejmował kupno nowego rezonansu magnetycznego, systemu do badań elektrofizjologicznych, echokardiografu, pompy kontrapulsacyjnej, defibrylatorów, kardiomonitorów, respiratorów transportowych, aparatów EKG, stymulatorów czasowych oraz pomp infuzyjnych. Sprzęty już działają i korzystają z nich pacjenci leczeni na oddziale kardiologicznym oraz w pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i elektroterapii, poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, zakładu diagnostyki obrazowej oraz na SOR-ze. Dla pacjentów oznacza to, że szpital polepszył swoje możliwości diagnostyczne, monitorowania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei dla medyków dostęp do nowoczesnej technologii. Koszt zakupów to 12 902 000 zł, z czego aż 11 755 000 stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W niedzielę w parku w Gutowie w gminie Ostrów Wielkopolski odbędzie się pierwszy gutowski spacer historyczno-przyrodniczy po pałacu, majątku i parku. Wydarzenie rozpocznie nowy cykl spacerów organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Jak mówi Paweł Dolata, który będzie współprowadzącym niedzielny spacer, uczestnicy zobaczą i omówią jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe, a z gatunków egzotycznych m.in. iglicznię trójcierniową. Na pewno będzie rodzina łabędzi niemych, a także szansa na gęsi gęgawy, które na stawie Dalnik mają jedyne stanowisko lęgowe w gminie Ostrów Wielkopolski i całej północnej części powiatu ostrowskiego. Spacer rozpocznie się o 11. Julia Drop trenuje już z Beniaminkiem pierwszej ligi kobiet Basket Ostrowia, a wcześniej 31-letnia koszykarka, która pochodzi z Konina, oprócz gry w czołowych klubach w Polsce występowała w Barcelonie, ale nie tylko, o czym opowiedziała Radiu Centrum. Wspomnienia będą nie tylko z Katalonii. Szkoda, że wcześniej nie wyjechałam do innych lig, dodawała nowa zawodniczka Basket Ostrowi.
4: Ja w ogóle będę wspominała wiele rzeczy po drodze jeszcze, bo i się zdarzył Izrael, i się zdarzyła Australia. Żałuję, że tak późno zaczęłam wyjeżdżać i żeby grać w innych krajach, bo to już nawet nie chodzi o samą koszykówkę, ale o ludzi, o podejście ich do sportu, o to, jak traktują sport, o to, jak nawet się trenuje, bo u nas jest przeświadczenie, że się trenuje dwa razy dziennie, i rano, i wieczorem, a na przykład w Barcelonie trenowałyśmy raz dziennie, w okolicach od 12 do 15, 3 godziny i to na tyle.
2: Powiedziała Radiu Centrum Julia Drop. Zawodniczka nie kryje, że przejście do Ostrowa to zasługa tego, że znała trenera Mateusza Dwornika, który wcześniej pracował w Koninie, a także osoby prezes klubu Pauliny Misiak, byłej koszykarki z reprezentacyjnym doświadczeniem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 16.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

I tak spokojnie może być pięknie. 14 minut do godziny 16. Za chwilę Dawid Podsiadło, który już wskoczył na miejsce pierwsze listy, przebył w top 30, ale teraz z utworem Sezon.

0: co robi Roman Duplantis w Polsce? No jak to, co oczywiście, że skacze, chyba będzie największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim. Ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 16, już za 10 minut. Między innymi także jeszcze będziemy zaglądać na Mazowsze, gdzie ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ładnie się to espresso muzycznie, nie tylko muzycznie w to dzisiejsze popołudnie wpisuje. Sabrina Carpenter, o jakiejkolwiek porze dnia zawsze nastroja na kawę.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda na dziś.
0: Jeszcze może sobie trochę popadać. Ten czas deszczu wydłużył się jeszcze o 2 godziny, więc w regionie może być troszkę więcej kropli, intensywnie i mniej intensywnie. 17 stopni już teraz, a temperatura będzie powoli spadała. Ciśnienie jednak jeszcze rośnie, a dzisiaj do nas napływa takie chłodniejsze, wilgotniejsze powietrze pochodzenia polarno-morskiego. Jeszcze lokalnie może zagrzmieć.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 16. Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy zatrzymali mężczyznę w sprawie nocnego pożaru targowiska. Ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach, najwięcej na Mazowszu. A pod Morskim Okiem kolejny protest przeciw konnym przewozom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę w związku z pożarem targowiska w Katowicach. W nocy ogień zniszczył kilkanaście stoisk handlowych przy ulicy Mickiewicza. Śledczy próbują wyjaśnić okoliczności pożaru. Straż pożarna miała ręce pełne roboty z powodu nawałnic, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju ponad 6 tysięcy interwencji, co trzecia na Mazowszu. Tu było ich najwięcej, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
5: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów. Najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żoromińskiego po 2.
4: Mimo tak wielu zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jeśli ktoś liczy na grzybobranie po ulewach, eksperci studzą nastroje. Ulewy nie gwarantują wysypu grzybów. Zdaniem ekspertów na borowiki jest jeszcze za wcześnie, a gwałtowne opady mogą nawet szkodzić grzybni. Na większe zbiory trzeba poczekać co najmniej tydzień. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej pojawili się przeciwnicy transportu konnego. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
6: Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy. Aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
4: Dziś przystawka, jutro danie główne. Na Śląsku odbywa się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten meeting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
7: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
4: A największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4 minuty po 16. U nas za to mnóstwo gwiazd muzycznie. Ed Sheeran na początek tej godziny na 106,4.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Oskar Cyms bez końca, no ale czasem też coś się kończy. Dzisiaj mam nadzieję, że jak świętujecie, to też jeszcze możecie powiedzieć, że jeszcze końca nie widać tego świętowania. A dzisiaj jest kalendarz 22 sierpnia i Cezary, Fabrycy, Hipolit, Hipolita, Joachim, Maria, Oswald i Tymoteusz oraz Zygfryd wśród solenizantów.

0: Nie ma tak konsultować ze społeczeństwem. A czy ludzie chcą akwaparku? Ten temat w wiadomościach o 16.30 na antenie Radio Centrum. Zajrzymy też do Zagrody Żubrów. Tutaj mobilne studio Radio Centrum już jutro i dzień otwarty. Od 9 rano będzie można już także zobaczyć pokazowe karmienie żubrów. Między innymi, bo ten program jest intensywny.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Jest 16.30. Co w regionie, o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o konsultacjach społecznych w sprawie aquaparku. Zaprosimy na dzień otwarty w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, a na koniec szybowcowe Mistrzostwa Juniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 58% uczestników konsultacji społecznych opowiedziało się za budową aquaparku w Ostrowie Wielkopolskim. W głosowaniu wzięło udział prawie 1500 mieszkańców. Radny Jakub Paduch podkreśla jednak, że wynik nie daje władzom miasta zgody na budowę obiektu za wszelką cenę.
3: To były rekordowe konsultacje społeczne w historii ostrowskiego samorządu. W ankiecie dotyczącej budowy akwaparku wzięło udział prawie 1500 osób. Za inwestycją opowiedziało się ponad 58% uczestników. Głosowanie poprzedziła bezprecedensowa w historii ostrowskiego samorządu miejska kampania promocyjna. W Ostrowie pojawiły się billboardy i plakaty, a w internecie publikowano spoty i rolki zachęcające do głosowania na tak. Zdaniem przewodniczącego Jakuba Paducha, reprezentującego większościową w Radzie Miejskiej Grupę Rady, wynik pokazuje jednak zarówno poparcie dla samego pomysłu, jak i silną grupę jego przeciwników.
4: Wyniki konsultacji społecznych pokazują, że ostrowianie owszem są za budową akwaparku. Ja sam też jestem, ale nie za wszelką cenę i nie bezwarunkowo. Mieszkańcy jednoznacznie sprzeciwiają się budowie tego obiektu na kredyt, sprzeciwiają się dopłatom do funkcjonowania tego obiektu, sprzeciwiają się podwyżce opłat i podatków lokalnych po to, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie miasta też w innych obszarach. Najpierw konkretne analizy, poszukanie innych modeli biznesowych prowadzenia takiego obiektu, również na przykład w porozumieniu z powiatem ostrowskim.
3: Wynik skomentowała w mediach społecznościowych również prezydent Beata Klimek. Jej zdaniem w obecnych warunkach jedynym realnym źródłem finansowania inwestycji jest kredyt. Miasto zakłada zaciągnięcie przez spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe kredytu w wysokości około 90 bilionów złotych. Zabezpieczeniem długu miałaby być rekompensata wypłacana spółce z budżetu miasta. O finansowaniu akwaparku radni będą rozmawiać już 24 sierpnia. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej mają debatować nad dwoma projektami uchwał złożonymi przez prezydent miasta. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Już w tę niedzielę do Gołchowa na dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Gołchowskiego Ośrodka Kultury Leśnej. Będzie to idealna okazja, by z bliska przyjrzeć żubrom, konikom polskim, danielom czy dzikom.
5: Od 9.30 do 14.00 co pół godziny zaplanowaliśmy zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. O godzinie 15.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu imię dla żubra. O 16.00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Profesor dr habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. Będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17.00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, a warto też uważnie się porozglądać i znaleźć mobilne studio Radia Centrum, gdzie spotkać będziecie mogli naszą prezenterkę Marzannę Forysiak. Z lekkim opóźnieniem z uwagi na pogodę, ale wystartowały. Mowa o 54. szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz zawodach Ostrów Glide, które rozgrywane są na lotnisku w Michałkowie.
6: Pierwsze konkurencje 54. szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów w klasach Standard i Klub B miały odbyć się w czwartek. Poleciały dwie klasy, ale odwołaliśmy rywalizację w powietrzu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. W piątek pogoda była dobra i udało się rozegrać konkurencje we wszystkich klasach. Na sobotę prognozy są niekorzystne i w zasadzie zerowe szanse na start, ale od niedzieli pogoda wygląda już dobrze, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Pierwszą konkurencję w klasie standard wygrał Maciej Pankał z Aeroklubu Nadwiślańskiego. Drugie miejsce zajął reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Radosław Nogal. Czwarty był jego kolega klubowy Aleksander Jaśkiewicz, a piąta Julia Wałowska. W klasie klub B pierwszym liderem został Mateusz Drogowski z Aeroklubu Leszczyńskiego. Trzeci w pierwszej konkurencji był Artur Orzechowski z Aeroklubu Ostrowskiego, a czwarty Mateusz Stojczyk. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej pierwsze zadanie wygrał Tomasz Dul. Rywalizacja w Michałkowie potrwa do 29 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 17.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Skoro ten muzyczny wywołał smak taki kulinarny, no to będziemy zaglądać teraz między innymi do Poznania. A za kilka minut o 17 opowiemy o ogólnopolskim festiwalu dobrego smaku. Nie tylko polskie specjały, ale i portugalskie czy hiszpańskie można popróbować w ten weekend.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze chwila i powinno się wypadać. Jeszcze w niektórych miejscach tylko przelotne opady deszczu albo takie krople spadające gdzieniegdzie. A w niektórych, jak się pojawi chmura, to jest naprawdę wysyp tej wody. Wysyp wody może być chyba latem. Może się wszystko zdarzyć. 17 stopni teraz. Wiatr z kierunków zachodnich jeszcze wieje umiarkowanie i momentami silniej.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wielkie sprzątanie po nawałnicach. Strażacy interweniowali 6 tysięcy razy. Francja i Niemcy zobowiązały się do zwiększenia pomocy Ukrainie. Tajemnica taniej wiśni wyjaśniona. Nie było zmowy cenowej w skupach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pogoda już się poprawia. Przez Polskę przeszły nawałnice. Straż pożarna interweniowała ponad 6 tysięcy razy. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, szczególnie w Warszawie, gdzie służby cały czas sprzątają gałęzie i powalone drzewa. Po południu otworzyły się znów warszawski ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Francja i Niemcy zapowiadają kolejne wsparcie dla Ukrainy po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Rosjanie zbombardowali centrum handlowe, zginęło co najmniej 16 osób. Paryż poinformował o przekazaniu Ukrainie pocisków przechwytujących. Berlin ogłosił przeznaczenie 60 milionów euro, głównie na pomoc humanitarną. A teraz tajemnica wiśni. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, dlaczego ceny w skupach nagle spadły o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
6: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
5: UOKiK zajął się sprawą, bo rolnicy podejrzewali, że skupy zmówiły się, by płacić im za wiśnie mniej. Tymczasem hiszpańskie churrosy, portugalskie specjały, a do tego świeży chleb i wędliny. Takie rozkosze na Placu Wolności w Poznaniu. Dziś i jutro w stolicy Wielkopolskiej odbywa się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Mimo deszczowej pogody wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Za godzinę pierwszy mecz naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zmierzą się z Węgrami. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Mai Koput.
7: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalne, ale wiadomo, sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
5: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 17, a my teraz z hitami ponad czasem na 106,4.

0: Jakieś słoneczne klimaty dyskotekowe się nam otwierają, no ale jest taka letnia pora, że można sobie poprzypominać różne rzeczy. Będzie między innymi o gonieniu kormoranów za kilka minut, ale i będziemy także twistować z grupą The Beatles. To już wszystko w najbliższych minutach.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Na styku lata i jesieni zawsze kojarzy mi się ten utwór Goniąc kormorany, a już w najbliższą niedzielę, już jutro w dniu otwartym będzie można zajrzeć do pokazowej zagrody zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. To okazja, żeby zobaczyć żubry, koniki polskie, daniele, dziki i przede wszystkim dowiedzieć się jak najwięcej na temat tych zwierząt. O 9:00 już od samego rana pokazowe karmienie żubrów. O 17:00 będzie między innymi też pokazowe karmienie zwierząt połączone z lekcją edukacyjną, a pomiędzy między innymi zwiedzanie gospodarczej części zagrody z przewodnikiem. Będzie też rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra. Jeżeli ktoś zgłaszał swoje propozycje, to może akurat te wasze wygrały. A ten temat między innymi u nas na antenie Radia Centrum dość intensywnie, bo jutro Studio Live, czyli radio na żywo i na miejscu w studiu plenerowym będzie Marzanna Forysiak. Zapraszamy także i na 106.4 będzie sporo na temat żubrów.
1: Radio Centrum i tu i tam.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem.

0: Bad Boys Blue w hitach ponad czasem. Już zbliżamy się do 17.30, a jeszcze spokojnie, jeszcze niewiele ponad minuta, a to na pewno jeszcze sporo dźwięków upłynie na 106.4 w ciągu tych najbliższych minut. Zbigniew Wodecki już za moment, jeszcze z takim wakacyjnym utworem, Marillion z piękną kołysanką Tok Tok, no i będzie coś takiego sprzed lat, co na pewno jakoś w jakiś sposób do Was dotrze. Taki być może bardzo sentymentalny, ale na pewno przyniesie sporo energii, bo Boombox Rich Mała Rich.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeszcze lata, tu Polacy szykują już opał na zimę i nie zdradza do tego nawet wysoka cena. Ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 18, to już za 9 minut. I uwaga na kierowców na Podkarpaciu, a właściwie na to, że tam utrudnienia po zderzeniu trzech aut. Jeżeli jeszcze różne zwiastuny pogody na to lato mogą zmienić wasze plany, to wracamy jeszcze do tych wichur, które odcięły ponad 100 000 osób od prądu. Szczegóły już o 18:00.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
2: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
1: Zapraszamy.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo. Grupa LIS posiadająca...
2: Pogoda na jutro.
3: A w ciągu dnia trochę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany i dość silny, momentami porywisty z kierunków zachodnich. Jutro maksymalnie od 18 do 20 stopni w regionie. Ciśnienie będzie stabilne. W południe zobaczymy około 1020 hektopaskali na barometrach.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa LIS, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wichury odcięły ponad 100 tysięcy osób od prądu. Trzy pasy zamiast dwóch. Jesienią startują prace na kluczowym odcinku A2. Drewno drożeje, ale chętnych nie brakuje. Polacy już szykują opał na zimę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 145 tysięcy osób nie ma prądu na północnym wschodzie Polski. To efekt nawałnic, jakie przeszły przez kraj. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Białegostoku, gdzie awarie dotknęły dziesiątki tysięcy gospodarstw. Energetycy walczą z kolejnymi uszkodzeniami sieci powodowanymi przez silny wiatr. Uwaga kierowcy, na Podkarpaciu po zderzeniu trzech aut zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Dwóch kierowców trafiło do szpitala na badania. Wyznaczono objazdy drogą krajową 94. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku, będą się wiązać z utrudnieniami, ostrzega minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
5: Przebudowa A2 ma potrwać blisko 2 lata. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powody to m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
7: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
5: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy roku 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Eksperci liczą na to, że nie wszystko jeszcze zostało odkryte.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No na pewno tych tajemnic jest mnóstwo, jeśli chodzi o historię. 4 minuty po 18 wracamy do muzyki Kiss od Prince'a.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Electric Light Orchestra już 18 minut po 18. Venga Boys, za moment Donna Summer, Michael Jackson, Halina Frąckowiak i będziemy już wśród naprawdę takich gwiazd. Nie tylko jeżeli chodzi o wykonawców, ale i także w temacie gwiazd muzycznie.

0: Już jutro dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i to okazja, żeby zajrzeć do zagrody żubrów i innych zwierząt, które są w Gołuchowie. Od 9 już różne punkty programowe, między innymi pokazowe karmienie żubrów, ale będzie też sporo informacji od tych, którzy na populacji żubra się znają i też o pracy leśników, znaczeniu hodowli, przyroda, edukacja, to wszystko się połączy. Jutro to spotkanie to także możliwość obserwowania z bliska tych wspaniałych zwierząt. My będziemy na miejscu, studio radio na żywo, studio live i Marzanna Forysiak jutro z Gołuchowa specjalnie dla nas. A pamiętajcie też, że od 9.30 co pół godziny do 14.00 będzie zwiedzanie gospodarczej części zagrody z przewodnikiem.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Tankowanie tańsze, jak będzie to dalej wyglądać? Ile do poniedziałku płacimy za benzynę? O tym w wiadomościach już o 19 na antenie Radia Centrum. Będzie też o dokładniejszych kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli chodzi o handel w niedzielę. Szczegóły już w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
1: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Niedziela możliwa chwile ze słońcem, ale też wzrost zachmurzenia i może wystąpić lokalnie niewielka mżawka albo przelotne opady deszczu. Jutro do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty z zachodu w porywach do 45-50 km na godzinę. Ciśnienie będzie stabilne i wysokie. Zobaczymy około 1020 hektopaskali w południe, a nad Polskę będzie nadal napływać chłodne powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Sklepy udają czytelnie, by handlować w niedzielę, ma być więcej kontroli. Obniżka VAT-u działa, benzyna staniała o 75 groszy. Pierwsza zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków podziękowała Kazimierzowi Moskalowi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sklepy udające czytelnie albo miejsca kultury, by działać w niedzielę, związkowcy chcą z tym skończyć. Handlowa Solidarność domaga się częstszych kontroli sklepów, które mogą omijać zakaz handlu, a Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała dokładniejsze sprawdzanie takich przypadków.
7: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co, można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
6: Komentuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Tankowanie jest tańsze dzięki obniżce VAT-u na paliwa. Eksperci wyliczają, że litr benzyny kosztuje średnio o 75 groszy mniej niż przed wprowadzeniem nowych przepisów. To pierwsze efekty drugiej odsłony tzw. rządowego programu CPN. Różnica byłaby jeszcze większa, ale rośnie hurtowa cena paliw, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
8: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
6: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54, litr oleju napędowego maksymalnie 7,59. Pożary w popularnym turystycznie regionie Hiszpanii i w okolicy Walencji ewakuowano około 1000 osób z terenów zagrożonych przez ogień. Płomienie dotarły do chronionego parku Sierra Calderona. Objęły 400 hektarów, czyli mniej więcej obszar 500 boisk piłkarskich. Mamy tymczasem pierwszą zmianę trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków zwolniła Kazimierza Moskala po porażce w derbach z Krakowią. Moskal przejdzie do historii klubu jako ten, który awansował z nim do ekstraklasy. Nazwiska nowego trenera Wieczysta na razie nie podała.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 19:00. No to wracamy do muzyki już teraz.
5: Ponad czasem Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Ponad czasem. Radio Centrum.

0: Zapewniona dobra za wycholkiem Newton John i John Travolta. No i trochę trzeba sprawić swoją kondycję. 23 minuty po godzinie 19, ale będzie też spokojniej, ale nie znaczy, że nie mniej emocji, bo Vox i Zielone Oka już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Już niedługo pożegnamy Estradę Folkloru, która już w tym roku, na ostatni raz w sezonie, w Zdunach koło Krotoszyna, to już jutro o godzinie 15. Stara kaflarnia, wstęp jest wolny, będzie można podziwiać występy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Tradycyjne tańce, regionalne stroje ludowe, no i oczywiście targi sztuki ludowej, pokaz regionalnych haftów i koronek bibułkarstwa, skrzynie i instrumenty ludowe, a na zakończenie potańcówka. To wszystko jutro w Zdunach koło Krotoszyna. Na Estrada Folkloru od godziny 15.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wrocław ma już wyjątkową karetkę do ratowania najciężej chorych pacjentów i ten temat między innymi w wiadomościach już za 8 minut o godzinie 20. A jeszcze na moment wracamy do muzyki.

Hity ponad czasem Diana Ross już na 106,45 minut do godziny 20, ale muzyka pozostaje. Ja już dziękując za wspólny czas mówię wam do usłyszenia. Grażyna Marciniak.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Możliwe chwile ze słońcem, ale jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscowe przelotne opady, słabe, deszczu. Jutro do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach jeszcze do 45 do 55 km na godzinę, a będzie z kierunków zachodnich. Ciśnienie stabilne i dosyć wysokie, 1020 hektopaskali. Biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Ruszyła Warszawa Zingera, Festiwal Kultury Żydowskiej. Wyjątkowy ambulans we Wrocławiu. Lekarze zaczną leczyć jeszcze przed dojazdem do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od jutra łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
6: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
5: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc to właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Ukraina zaatakowała dronami rosyjską rafinerię ropy w obwodzie Samarskim. To prawie 1000 kilometrów na wschód od Ukrainy. Według Kijowa rafineria stanęła w ogniu. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Szalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazł się m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
7: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
5: W programie także spektakle i spotkania literackie. Wrocław ma już wyjątkową karetkę do ratowania najciężej chorych pacjentów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny kupił warty 2 miliony złotych ambulans Shock Team. Nazywany jest mobilną salą intensywnej terapii. Pojazd jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala zacząć zaawansowane leczenie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wyjeżdżać będą oprócz ratowników m.in. kardiolodzy i anestezjolodzy. Wrocławski Shock Team był pierwszym tego typu zespołem utworzonym w Polsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

has never ended. But the gates